0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Reklama.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super, Radio Super Express. Tym żyje świat.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od momentu, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku wraz z 9 innymi krajami Polska dołączyła do wspólnoty, co było największym rozszerzeniem w historii Unii Europejskiej. Centralne uroczystości w Polsce odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, podkreślając wagę tego wydarzenia. Członkostwo w Unii było spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków o miejscu wśród demokratycznych państw Europy. Komary tygrysie stają się coraz większym problemem w południowej Europie, zwłaszcza w Portugalii. Według raportu tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, owady te są obecne w co najmniej 28 powiatach, w tym w popularnych regionach turystycznych jak Algarve i okolice Lizbony. Komary te mogą przenosić groźne choroby, takie jak denga, która w ciężkich przypadkach może być śmiertelna. Lekarze ostrzegają przed ryzykiem zakażeń, szczególnie podczas wyjazdów wakacyjnych.
2: W parku rozrywki w Derby, w stanie Kansas, piorun uderzył w ogromnego sztucznego dinozaura, co spowodowało pożar. Na szczęście park był zamknięty i nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko opanowali sytuację, ale dinozaur spłonął niemal doszczętnie. Władze parku planują wykorzystać pozostałości jako element edukacyjny dla zwiedzających.
0: Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bezzałogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe $76 miliona, co jest trzykrotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami.
2: Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną wiosną, pełną kwiatowych wzorów i pastelowych dodatków. W ofercie znalazły się naczynia, tekstylia i dekoracje, które idealnie wpisują się w klimat majówki i sezonu ogrodowego. Klienci chętnie sięgają po produkty z tej linii, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny i żywe kolory. Kolekcja szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupami przed długim weekendem.
0: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na dwa pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd. Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru Franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie.
2: W Chojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami nadchodzi Eurowizja 2026, a Polska stawia na Alicję Szemplińską z utworem Pray. Teledysk do tej piosenki, który podbija serca widzów, wyreżyserowała Martyna Byczkowska, znana z roli Anieli w 1670. Co ciekawe, klip powstał bez większego planowania, a Byczkowska przyznaje, że to czysta spontaniczność. Czyżby sukces na Eurowizji był dziełem przypadku? Czas pokaże.
2: Julia Kamińska, znana z roli w Brzydulli, postanowiła zrzucić maskę i otwarcie mówić o swoim rozczarowaniu kościołem. Aktorka, która kiedyś śpiewała w chórze kościelnym, teraz planuje apostazję, ponieważ, jak twierdzi, nie może już przymykać oczu na to, co dzieje się w tej instytucji. Jej muzyczny projekt Sublimacja to prawdziwa prowokacja, a koncert w warszawskim klubie Niebo z konfesjonałem na scenie wywołał burzę komentarzy. Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie apostazja staje się nowym trendem.
1: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, który na co dzień mieszka w USA, nie kryje zdziwienia polskimi cenami. Choć sam żyje w luksusie, przyznaje, że w Polsce jest po prostu za drogo. Według niego, aby godnie żyć, Polacy powinni zarabiać od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Cóż, może czas na zmianę zawodu na lekarza gwiazd.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i uczestnik Tańca z Gwiazdami, postanowił zagrać na emocjach fanów tuż przed półfinałem. Na jego profilu pojawiło się wzruszające nagranie, na którym jego synek zachęca do głosowania na tatę. Ten rodzinny gest wywołał lawinę reakcji w sieci, a nazwisko Fabiańskiego znów jest na ustach wszystkich. Czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i awansować do finału? Czas pokaże. San Marino znowu stawia na Senhit, która po raz czwarty spróbuje swoich sił na Eurowizji. Tym razem u jej boku stanie nie kto inny jak Boy George, legenda lat 80. Konkurs odbędzie się w Wiedniu, ale zaskoczeniem jest, że na scenie pojawi się tylko 35 państw. 5 krajów postanowiło zbojkotować wydarzenie z powodu udziału Izraela. Czy to będzie najbardziej kontrowersyjna Eurowizja w historii? Czas pokaże. Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz, nie może ostatnio narzekać na nudę. Sąd w Brodnicy uznał go winnym spowodowania kolizji po alkoholu, a kara to jedynie 3000 zł. Ale to nie koniec jego przygód z wymiarem sprawiedliwości. Proces dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu utknął, ponieważ trzeba zmienić sędziego. Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii artysty, który niedawno stracił żonę i próbował wrócić na scenę, ale bez powodzenia.
2: Brytyjska formacja Acres wraca do Polski, by 25 października zagrać w poznańskim klubie pod Minogą. Tym razem chłopaki z Portsmouth będą główną gwiazdą wieczoru, serwując solidną dawkę emocjonalnego metalcore'u z najnowszego albumu The Host. Fani mogą spodziewać się nie tylko dłuższej setlisty, ale i 3 supportów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Bilety na ten wyjątkowy wieczór trafią do sprzedaży już 29 kwietnia, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej muzycznej uczty.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bill Ward, legenda perkusji i współtwórca brzmienia Black Sabbath, postanowił podzielić się swoimi ulubionymi metalowymi bębniarzami. Na jego liście znaleźli się Charlie Benante z Anthraxu, Lars Ulrich z Metallica, Dave Lombardo z Slayera, Gene Hoglan oraz Johnny Kelly. Ward nie szczędził pochwał, nazywając Lombardo dynamitem, a Hoglana fenomenalnym. Cóż, jeśli ktoś wie, co to znaczy solidne łojenie na bębnach, to na pewno jest to Bill Ward.
2: Nine Inch Nails znowu na ustach wszystkich, ale nie z powodu nowego hitu. Zespół miał wystąpić na gali MTV Movie Awards z utworem The Hand That Feeds, ale ich pomysł na wizerunek prezydenta George'a W. Busha w tle okazał się zbyt kontrowersyjny dla stacji. MTV nie zgodziło się na taki występ, więc zamiast NIN na scenie pojawili się Foo Fighters. Cóż, polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa, której nawet MTV nie chciało dotknąć.
1: Wrocławski rynek znów stanie się światową stolicą gitarowego szaleństwa. Już 1 maja tysiące gitarzystów zagra razem Hey Joe, próbując pobić gitarowy rekord świata w programie Koncerty Gwiazd, konkursy i nawet gitarowe miasteczko. Aplikacja do rejestracji uczestników działa, więc każdy może dołączyć do tej muzycznej rewolucji. Czy uda się pobić rekord? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie głośno.
2: czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 11 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja poszukuje 14-letniego Maksima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje.
2: W środę 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy, Beatę Jerzman, na terenie urzędu gminy. Kobieta została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został zatrzymany i oczekuje na zarzuty, które mogą obejmować usiłowanie zabójstwa. Śledczy badają motywy ataku i czekają na wyniki badań krwi podejrzanego. W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przy

0: przyczyny zdarzenia. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
1: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogli przystąpić do poprawki 24 sierpnia. Wyniki poprawkowe zostaną opublikowane 11 września. Aby przystąpić do poprawki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do 15 lipca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Apaszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Apaszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego. W Siemianowicach Śląskich doszło do brutalnego ataku na 57-letniego mężczyznę przez dwóch młodych napastników. Po wspólnym spożywaniu alkoholu sytuacja przerodziła się w przemoc i próbę kradzieży. Agresorzy zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans, a policja szybko ich zatrzymała. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia za usiłowanie rozboju. W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nie posiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem. Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu owijania walizek folią na lotniskach, co ma nastąpić najpóźniej do 2030 roku. Decyzja ta wynika z troski o środowisko, ponieważ zużyta folia często trafia do spalarni, zwiększając zanieczyszczenie. Eksperci podkreślają, że folia nie zapewnia skutecznej ochrony bagażu, a jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Podróżnym zaleca się korzystanie z alternatyw, takich jak materiałowe pokrowce czy ubezpieczenia bagażowe.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego.
2: W półfinale Ligi Mistrzów Atletico Madryt zremisowało z Arsenalem Londyn 1-1, a oba gole padły z rzutów karnych. Kontrowersje wywołała decyzja sędziego, który najpierw przyznał, a potem cofnął rzut karny dla Arsenalu po analizie VAR. Trener Arsenalu, Mikel Arteta, nie krył swojego rozczarowania, twierdząc, że decyzja była niezgodna z przepisami. Rewanże półfinałów odbędą się 5 i 6 maja.
1: FC Porto planuje przedłużyć kontrakt z młodym skrzydłowym Oskarem Pietuszewskim, który szybko zaimponował w portugalskim klubie. W 13 meczach zdobył 3 bramki i zaliczył 4 asysty, co skłoniło władze klubu do zabezpieczenia jego przyszłości. Nowa umowa ma obowiązywać do 2031 roku, ale jej finalizacja będzie możliwa, gdy Pietuszewski osiągnie pełnoletność. Obecne przepisy

0: i Sandra Kubicka wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić Wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce.

0: 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 20:05, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
0: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP 2.
1: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2.
0: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rok temu, 1 maja, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu w Toruniu po zgłoszeniu sąsiadów zaniepokojonych jego nieobecnością. Policja potwierdziła, że nie było śladów działania osób trzecich. To kolejna tragedia w rodzinie Wałęsów po wcześniejszej śmierci Przemysława Wałęsy. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Polonia w Chicago przygotowuje się do parady Dnia Konstytucji 3 maja, która odbędzie się 2 maja. Wydarzenie to jest największą manifestacją polskości poza granicami Polski, podkreślającą jedność i dumę z polskiego dziedzictwa. Jan Kopeć, koordynator parady, podkreśla znaczenie wartości takich jak wolność i odpowiedzialność, które są uniwersalne i zrozumiałe dla wszystkich. Parada jest także okazją do przekazywania tradycji młodemu pokoleniu i wzmacniania więzi wśród Polonii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zamiast tradycyjnych ziemniaków coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie. Majówka to czas na rozpoczęcie sezonu grillowego, a Lidl Polska przygotował specjalne promocje, które potrwają do 2 maja. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne mięsa, jak kiełbasa i karkówka, jak i lżejsze opcje, takie jak ryby i owoce morza. Dodatkowe zniżki można uzyskać dzięki aplikacji Lidl Plus. Sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych 30 kwietnia i 2 maja, natomiast 1 i 3 maja będą zamknięte. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
0: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka MasterChefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Imię Luiza, będące żeńskim odpowiednikiem Ludwika, zyskuje na popularności w Polsce. Pochodzące od germańskiego Ludwik oznacza sławną wojowniczkę. Choć przez długi czas było rzadkie i kojarzone z arystokracją, obecnie coraz więcej rodziców decyduje się na nadanie tego imienia swoim córkom. W 2025 roku imię to otrzymały 264 dziewczynki.
0: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia, pisemna, i 25 sierpnia, ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września. Jarosław Kaczyński, znany z unikania tematu uczuć, w młodości przeżył wielką miłość, która zakończyła się rozstaniem. Jego ukochana była kobietą ze świata nauki, a nie polityki. Sztuczna inteligencja stworzyła profil idealnej partnerki dla lidera PiS, wskazując na inteligencję, lojalność i zdolność do unikania medialnego szumu jako kluczowe cechy. Mimo że Kaczyński nigdy nie założył rodziny, jego emocjonalne doświadczenia z młodości pozostają istotną częścią jego życia.
2: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, 36-letniego posła i aktywisty społecznego, który zginął w wypadku rowerowym. W ceremonii uczestniczyli prezydent, premier oraz wielu przedstawicieli świata polityki i show biznesu. Rodzina zmarłego zaapelowała, by zamiast kwiatów uczestnicy wykonali dowolny gest dobroci, kontynuując jego misję niesienia dobra. Justyna Dobrosz-Oracz z TVP oddała hołd zmarłemu, podkreślając jego empatię i zaangażowanie społeczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 12 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
2: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Joanna Szczepkowska, ikona polskiego teatru i symbol historycznych przemian, obchodzi dziś swoje 73. urodziny. Od licealnej miłości inżyniera Karwowskiego, po głos, który zakończył komunizm w Polsce. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, nie tylko na scenie, ale i w życiu publicznym. Szczepkowska nigdy nie bała się mówić, co myśli, co nieraz wywoływało burzę. A teraz, mimo upływu lat, wciąż zaskakuje i inspiruje, prowadząc swój teatr na dole i zdobywając kolejne nagrody. Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz, z płaskim brzuchem i wąską talią, Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało.
1: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
2: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Eurowizja, czyli festiwal muzycznych wzlotów i upadków, gdzie Norwegia i Austria dzielą się niechlubnym rekordem 4 finałów z zerowym dorobkiem punktowym. Norwegowie, mimo 3 zwycięstw, aż 12 razy kończyli na ostatnim miejscu, a ich występ z 1978 roku stał się legendą. W 2025 roku Austria zaskoczyła wszystkich, zdobywając główne trofeum, pokazując, że nawet najgorsze porażki mogą być trampoliną do sukcesu. A Wielka Brytania? Cóż, ich historia z Null Points to prawdziwy rollercoaster emocji, który przypomina, że na Eurowizji wszystko jest możliwe. Rok temu, w ostatni dzień kwietnia, odszedł Tomasz Jakubiak, znany i uwielbiany juror Masterchefa. Jego walka z rzadkim nowotworem była śledzona przez całą Polskę, a jego odejście pozostawiło wielu w smutku. W pierwszą rocznicę śmierci wdowa Anastazja Jakubiak opublikowała wzruszające nagranie, w którym wyznała, że tęskni niewyobrażalnie, ale stara się iść dalej. Anastazja założyła fundację W Kosmosie i wydała książkę, by uczcić pamięć męża, a zebrane na jego leczenie środki przekazała na pomoc innym chorym. Cóż za niespodzianka! 4 maja znów zbliża się wielkimi krokami, a fani Gwiezdnych Wojen już szykują swoje miecze świetlne na coroczne święto May the 4th be with you. Od premiery pierwszego filmu w 1977 roku saga stała się nie tylko popkulturowym fenomenem, ale i inspiracją dla muzyków rockowych i metalowych. A skoro już o tym mowa, to może warto posłuchać 5 najlepszych kawałków inspirowanych tą kultową franczyzą? W końcu, kto by nie chciał poczuć się jak prawdziwy Jedi, słuchając ciężkich riffów. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim show biznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego show biznesu. Ville Valo, lider legendarnego zespołu HIM, z okazji 30-lecia formacji postanowił podzielić się inspiracjami, które ukształtowały ich unikalne brzmienie. Okazuje się, że melancholijny nastrój zespołu narodził się, gdy Valo miał zaledwie 6 lat po stracie ukochanego psa. Co ciekawe, jednym z kluczowych wpływów na muzykę HIM była ballada Chrisa Isaaca Wicked Game, którą przekształcili w metalowy hit. Ville Valo odrzuca jednak wszelkie powiązania z fińskim black metalem, twierdząc, że HIM to raczej kult szatana w wersji light.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w Urzędzie Gminy Starej Kornicy doszło do ataku nożem na wójt Beatę Jerzman. 42-letni napastnik został zatrzymany, a kobieta trafiła do szpitala. Prokuratura planuje postawić mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka. Majówka w tym roku jest krótsza, co skłoniło wielu Polaków do wyboru bliższych miejsc na wypoczynek. Beskidy cieszą się dużą popularnością dzięki malowniczym trasom i dostępności noclegów, nawet na ostatnią chwilę. Ceny zaczynają się od 313 zł za 2 noce dla 2 osób, a dostępnych jest aż 257 obiektów. Region oferuje atrakcje zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i rodzin z dziećmi. Na cmentarzu w Sosnowcu odbyło się symboliczne pożegnanie posła Łukasza Litewki, który spoczął obok Aleksandra Widery, znanego lekarza i społecznika z XIX wieku. Obaj mężczyźni, choć żyli w różnych czasach, łączyła pasja niesienia pomocy potrzebującym. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które oddały hołd zmarłemu parlamentarzyście, znanemu z empatii i zaangażowania społecznego. Wzruszające przemówienia i list od rodziny podkreśliły jego misję i dziedzictwo.
2: W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary. Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Wodospad Kamieńczyka w Karkonoszach to najwyższy wodospad w Sudetach, mający 27 metrów wysokości i tworzący 3 malownicze kaskady. Położony zaledwie kilka kilometrów od Szklarskiej Poręby, jest łatwo dostępny dla turystów, oferując platformę widokową i możliwość zejścia do wąwozu. Wodospad ten zachwyca o każdej porze roku, a jego surowy krajobraz posłużył jako tło do filmu Opowieści z Narni Książę Kaspia. Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 40 34-latka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego będący po służbie rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%. Dziś, 1 maja, obchodzimy Święto Pracy, co oznacza, że większość dużych supermarketów, takich jak Biedronka czy Lidl, pozostaje zamknięta. Jednak mniejsze sklepy, jak Żabka, mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel lub jego rodzina. Godziny otwarcia Żabek są elastyczne i zależą od decyzji właściciela, ale najczęściej działają od 10 do 18 lub od 11 do 19. Aby uniknąć niespodzianek, warto sprawdzić dostępność sklepu w aplikacji mobilnej Żabka lub zwrócić uwagę na informacje wywieszone na drzwiach. Planowanie zakupów na wczesne popołudnie zwiększa szanse na otwarte drzwi. Nadchodzące podwyżki dodatków do emerytur mogą rozczarować seniorów. Prognozowana waloryzacja na 2027 rok wyniesie około 3,6%, co oznacza najniższe podwyżki od lat. W praktyce dla wielu emerytów oznacza to zaledwie kilka złotych więcej miesięcznie. W skrajnych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet kilkadziesiąt groszy. Przyczyną tak niskich wzrostów jest spowolnienie inflacji. Analitycy ostrzegają, że realne wsparcie dla seniorów będzie minimalne, a koszty życia nadal będą rosnąć. Mateusz Morawiecki, były premier, może planować budowę własnej formacji politycznej, jeśli nie znajdzie miejsca w strukturach PiS. W przestrzeni publicznej krążą teorie, że Morawiecki mógłby współpracować z Jarosławem Kaczyńskim lub Donaldem Tuskiem. Choć bardziej prawdopodobny wydaje się sojusz z PSL. PiS traci poparcie w sondażach, a część elektoratu przechodzi do Konfederacji. Morawiecki, mimo oficjalnych deklaracji lojalności wobec PiS, może rozważać różne opcje polityczne. Jego przyszłość zależy od wyników nadchodzących wyborów parlamentarnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację.
1: Zarząd Orlenu zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 8 zł na akcję za rok 2025. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 9 miliardów złotych. Propozycja ta zostanie poddana pod głosowanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Dzień dywidendy zaplanowano na 18 czerwca, a wypłata ma nastąpić 25 czerwca. To najwyższa dywidenda w historii spółki, przewyższająca poprzednią z roku 2024, która wynosiła 6 zł na akcję. Skarb Państwa posiadający blisko połowę akcji może liczyć na znaczące zyski. Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na

0: Mówienie obejmuje 274 pociski za 376 milionów euro, a do 2033 roku planowana jest dostawa łącznie 3266 sztuk. Brimstone 3 to zaawansowana broń typu odpal i zapomnij, zdolna niszczyć cele w każdych warunkach. Wprowadzenie tej technologii znacząco podniesie zdolności bojowe niemieckiego lotnictwa, umożliwiając precyzyjne uderzenia z bezpiecznej odległości. Proces integracji z niemieckimi Eurofighterami jeszcze trwa, ale już teraz wiadomo, że nowe pociski wzmocnią potencjał obronny Bundeswehry.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Program budowy okrętów podwodnych typu Columbia, kluczowy dla amerykańskiego odstraszania nuklearnego, napotyka na znaczące wyzwania. Pierwszy okręt, USS District of Columbia, ma zostać dostarczony do marynarki wojennej USA do końca 2028 roku, mimo wcześniejszych opóźnień. Każdy z 12 planowanych okrętów będzie wyposażony w 16 pocisków balistycznych Trident II D5LE. Łączny koszt programu szacowany jest na około 126,4 miliarda dolarów. Okręty te zastąpią starzejącą się flotę typu Ohio i będą służyć do lat 80. XXI wieku. Program jest priorytetem dla marynarki wojennej USA, a jego sukces zależy od skutecznego zarządzania wyzwaniami technologicznymi i logistycznymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 8 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić Wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swoje

0: Jego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
0: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W parku rozrywki w Derby, w stanie Kansas, piorun uderzył w ogromnego sztucznego dinozaura, co spowodowało pożar. Na szczęście park był zamknięty i nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko opanowali sytuację, ale dinozaur spłonął niemal doszczętnie. Władze parku planują wykorzystać pozostałości jako element edukacyjny dla zwiedzających.
0: W Kolumbii trwa dyskusja na temat przyszłości hipopotamów, które uciekły z rezydencji